0: Studio festiwalowe.
1: Od dziś przez cały tydzień BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. W niejednym miejscu spotkacie tych, którzy o kinie, o ekologii, kwestiach ważnych dla naszej planety i przez to dla nas rozmawiać i dyskutować będą z nami pomysłodawca tego festiwalu i jego szef Grzegorz Dukielski. Wpadłby zapraszać nas na to, co będzie działo się dnia pierwszego.
2: Serdecznie zapraszamy. Dzisiaj od 17.30 na Bulwarze Czerwińskim w okolicach pod Wawelem, tam gdzie jest pomnik psa Dżoka, stoi nasze miasteczko. Już pewnie Państwo mieli okazję zobaczyć, kto tam przejeżdżał, bo stoi od 2 dni. Startujemy dzisiaj ciekawymi filmami. To jest temat w ogóle powietrza na sprzedaż, czy jest temat przewodni. Będziemy mówić o powietrzu. Mamy wspaniałych gości, panią Ewę Ewald, reżyserkę filmu Otwarcia do ostatniego oddechu, który właśnie będzie o godzinie 18 pokazywany. Oprócz tego mamy naukowe stand-upy. Mhm. Między innymi będzie Jakub Wiech, Krzysztof Winaczak i będziemy mówić o różnych tematach, które nam dojaśniają tą naszą złożoność problemów ekologicznych. A na deser mamy na wieczór film fabularny Naturalna dzikość serca. O historia o norweskiej rodzinie, która żyje na łonie natury i ma swoje perypetie, dosyć dramatyczne, ale też taki bardzo ciepły film. I to się dzieje na scenie We Love Cinema, scenie głównej naszego festiwalu, ale nasz festiwal ma więcej scen filmowych. Mhm. Mamy też kino dla dzieci w Canpark Cinema i tam codziennie o godzinie 18.30 są pokazy właśnie dla najmłodszych widzów. Dzisiaj rozpoczynamy festiwal filmem Ozzy, Głos deszczowego lasu, a codziennie będą inne, zawsze o 18.30, także zapraszamy z całymi rodzinami i ci najmłodsi też mają co robić. Mamy też dużo innych atrakcji, takich jak stoiska naszych partnerów, mamy stoisko napraw rowerowych, mamy stoisko napraw ubrań. Słuchajcie, mamy też takie stoisko w tym roku olejomatów. Będziemy wyjaśniać, co robić ze zużytym olejem. Słuchajcie, strasznie dużo ciekawych takich rzeczy, które nam pomogą być bardziej świadomi.
1: Bo to jest też taki fajny festiwal, w którym możecie się Państwo dowiedzieć bardzo wielu rzeczy, które potem w życiu się nam codziennym przydają i takimi małymi kroczkami pomagają w ogarnianiu tego świata, tak by on był trochę lepszy, czystszy i fajniejszy.
2: No tak, bo jest wiele tematów. Chcemy być bardziej ekologiczni, żyć bardziej dla natury, no ale nie wiemy czasami, jak to zrobić. A na tym festiwalu staramy się te rzeczy dojaśniać, wyjaśniać, pokazywać, jak można to zrobić. Sam nasz festiwal też staramy się robić w sposób taki zrównoważony. Nie wiem, mamy na przykład strefę gastronomiczną, gdzie mamy roślinne menu, tak? Na bazie roślinnej diety. Nasze ogrodzenie jest zrobione z roślin. Prąd, który zużywamy.

0: a my staramy się wypożyczać tylko takie urządzenia o najwyższej klasie energetycznej i wiele takich elementów, które dokładamy inaczej. O każdym elemencie, który na tym miasteczku jest, wcześniej chcemy go przemyśleć.
1: Zapraszamy zatem na festiwal od 10 do 16 sierpnia, a ja zdradzę, że po 10 w wakacyjnym śniadaniu mistrzów jeszcze dziś gościnią naszego poranka będzie sama Ewa Ewart.
2: Studio festiwalowe.

0: reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
13: Przez cały dzień RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.

0: Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato w najlepszym wydaniu, najpiękniejszym, Pulp Fiction dźwięki z nami, z Pulp Fiction oczywiście. 12 minut brakuje do godziny 9.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Tych brzmień jest sporo, co tydzień nie zmieniamy, chociaż zatrzymaliśmy się przy brzmieniach pociągowych w naszej zabawie, w której to zgarnięcia bidon z logo RMF Classic. Janek dzieli się z nami dzisiaj trudną podróżą z opóźnieniem, historią naszej podróży pociągiem z Częstochowy do Białegostoku w sierpniu 2023. Chciałem was zainteresować, pisze Janek. Miał to być bezpośredni kurs Intensity, ale na starcie pociąg miał duże opóźnienie z powodu awarii składu. Później w Skierniewicach czekaliśmy na nowego maszynistę, ponieważ poprzedni zakończył zmianę. W Warszawie Wschodniej okazało się natomiast, że dalej pojedziemy autobusami zastępczymi. Ich odjazd także się opóźnił z powodu problemu z przewozem rowerów grupy turystów. Ostatecznie do Białegostoku dotarliśmy około 22:00, zamiast zgodnie z planem kilka godzin wcześniej. Po dłuższej korespondencji PKP Intercity zwróciło nam część kosztów biletów. To była podróż niezapomniana, długa. Podróż, pisze Janek. Takich długich, nieplanowanych podróży jak najmniej. Wszystkim wam życzę. Dla ciebie, Janku, gdyby kiedykolwiek jeszcze odpukać, taka podróż się zdarzyła, mam bidon z logo RMF Classic. Tam można sobie wlać na przykład zimnej wody i ona przez dłuższy czas będzie zimna. To jest, może być dobre antidotum na gorący wagon bez klimatyzacji.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.

0: Mozart, 11. sonata fortepianowa A-dur, 3 minut brakuje do 9:00, o 9:00 kolejna porcja faktów od Katarzyny Podrazy. Kasiu, co w faktach?
1: W tych faktach na początek Bliski Wschód. Sprawdzimy, na jakim etapie są irańsko-amerykańskie negocjacje w sprawie pełnego otwarcia cieśniny Ormus. Podpowiemy także, jak rozpoznać alarm, który może ostrzegać przed zagrożeniem. Wrócimy też do Janowa Podlaskiego i najpiękniejszych koni.
2: Reklama.
3: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: 9:00, czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Katarzyna Podraza.
1: Reżim w Teheranie stawia Stanom Zjednoczonym warunki w sprawie pełnego otwarcia cieśniny Ormus. Domaga się m.in. zakończenia blokady irańskich portów, wycofania sił USA z regionu oraz wypłaty odszkodowań wojennych. Agencja Associated Press przypomina, że zgodnie z czerwcowym porozumieniem tymczasowym harmonogram znoszenia sankcji i kwestie odszkodowań mają być elementami układu końcowego. 60-dniowy okres przewidziany na jego wynegocjowanie upływa za nieco ponad tydzień, ale może zostać przedłużony. W tym tygodniu możliwy jest przełom w sprawie likwidacji nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. To 3000 pojemników z chemikaliami. O szczegółach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
15: Dzień dobry. W najbliższych dniach mogą zapaść decyzje związane z jedną z firm, która zostawiła odpady w Wołominie i tuż przed weekendem jej właściciel zadeklarował, że chce zabrać pojemniki z chemikaliami. Urzędnicy liczą, że to jednak nie koniec. To potwierdza Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego.
16: Prowadzimy wzmożone działania, które mają na celu przymusić firmy, które zwiozły tam te odpady.
15: Na jak najszybsze decyzje w sprawie nielegalnego składowiska liczą też mieszkańcy Wołomina, którzy na razie omijają to miejsce.
17: Tam się nie chodzi.
18: Z tego, co
9: słyszę, to jest to niebezpieczne.
15: W tej sprawie interweniował też wojewoda mazowiecki, który złożył wniosek o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na zabezpieczenie i na utylizację pojemników z chemikaliami. Chodzi o co najmniej 20 milionów złotych. Ten tydzień ma przynieść kolejne rozmowy w tej sprawie.
17: To są fakty dnia w RMF Classic.
1: Jak rozpoznać alarm, który może ostrzegać przed zagrożeniem z powietrza, skażeniem lub innym niebezpieczeństwem? Jak powinniśmy zareagować na ten dźwięk? O tym Maciej Sołtys, reporter RMF FM.
18: Najważniejsze to znaleźć bezpieczne schronienie i nie wychodzić na zewnątrz. Sprawdzajmy oficjalne komunikaty w radiu, w telewizji czy w aplikacjach mobilnych. Dźwięk dla ochrony ludności to 3-minutowy, modulowany, czyli falujący sygnał syreny. Odwołanie alarmu to zaś dźwięk jednostajny. A jak nie pomylić go z sygnałem na przykład wzywającym do akcji druhów OSP? Alarm dla mieszkańców usłyszymy około 15 razy, sygnał dla strażaków ochotników tylko 3.
1: Za nami 57. aukcja koni arabskich Pride of Poland. Sprzedano konie za łączną kwotę 1 000 000 euro. Najdroższa okazała się janowska pila. 160 tysięcy euro zapłacił klient z Belgii. Przebieg aukcji z bliska śledził Tomasz Staniszewski.
19: Zawsze pozostaje niedosyt, no ale to nie są łatwe czasy dla koni nie tylko z Polski. Anna Stojanowska, która wieczorem współprowadziła aukcję, a wcześniej brała udział w wyborze tych 16 koni na Pride of Poland, zastrzegała.
20: Nie było w tej ofercie klaczy, która mogła przekroczyć 1 000 000 euro. Nie było klaczy w tym zestawie, która mogła przekroczyć zeszłoroczny rekord, który osiągnęła klacz Adelita. I myślę, że to zadziałało. Znowu zadziałała jakaś szczerość i uczciwość w stosunku do tych klientów. Nawet przez moment nie opowiadaliśmy o tym, że mamy gwiazdy.
19: Adelita rok temu sprzedana za 430 tysięcy euro. Teraz rekordem 160 tysięcy, ale...
21: Średnia z całej aukcji to powyżej 60 tysięcy euro. To bardzo dobra średnia.
19: Przypomina o tym prezes Janowskiej Stadniny Weronika Sosnowska, która dziś zaprasza na aukcyjną dogrywkę Summer Sale na popołudniu w Janowie, parada hodowlana.
1: A na rmf24.pl na filmie najdroższa klacz aukcji Pride of Poland.
0: My do rozmowy Tomka Staniszewskiego jeszcze wrócimy dzisiaj w poranku, przed 10:00. Więcej na ten temat. Do 10:00 z kolei kolejna porcja faktów w RMF Classic, to znaczy, że wróci do nas Katarzyna Podraza. Poniedziałek będzie jednym z gorętszych dni w tym tygodniu. Szykuje nam się nawet 34 stopnie. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku oraz na Podkarpaciu. Na południu kraju będzie znacznie cieplej niż na północy. Na przykład w Trójmieście, na Kujawach temperatura na pewno nie przekroczy 30, a teraz mamy od 19 do 25 stopni już miejscami. I mamy 4 minuty po 9:00. Artur Andrus przez całe wakacje tworzy dla nas listę letnich profesjonalistów. Dziś sprawdzimy, czym zajmuje się wróżka dróżka, albo jak kto woli wróż dróż. Może chyba też tak być. Jedno jest pewne, będzie zabawnie i z klasą. Potem zajrzymy do Sopotu, tam pojawią się bikiniarze, razem z nimi cała porcja mniej lub bardziej gorszących historii w retrokiosku Przemka Semczuka, a po 10:00 gościnią poranka będzie Ewa Ewart. Z uznaną reżyserką porozmawiam o jej najnowszym filmie dokumentalnym, którego premiera na dużym ekranie dziś w czasie rozpoczynającego się BNP Paribas Green Film Festiwalu.
17: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.
0: Don Henley, The Boys of Summer. Na dobry początek godziny.

0: Zestaw dźwięków z krainy wiecznego szczęścia. Kraina radości teraz u nas zagości. Jej reprezentantem będzie Artur Andrus, który opowiada nam o zawodach zajmująco. Wakacyjnych zawodach, nie tuzinkowych zupełnie.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
2: Odcinek 7. Wróżka Dróżka. Być może pojawienie się Wróżki Dróżki było efektem sukcesu, jaki odniosło powołanie instytucji Wróżki Zębuszki. Wprawdzie zakresy działań obu wróżek są zupełnie inne, ale popularność podobna. Tyle tylko, że Wróżka Zębuszka jest postacią całoroczną, bo zęby mleczne wypadają dzieciom bez względu na porę roku i trzeba się ciągle zajmować nagradzaniem pociechy za utratę zęba. A Wróżka Dróżka okres szczególnej aktywności przeżywa podczas wakacji i długich weekendów. Jej albo jego, bo Wróżką Dróżką może być też mężczyzna, głównym zadaniem jest określanie pory wyjazdu w drodze powrotnej do domu. Musi przewidzieć, kiedy wyjechać tak, żeby nie jechać wtedy, kiedy wszyscy jadą. Czyli na przykład w sobotę nie, bo się zmieniają turnusy w ośrodkach wypoczynkowych. W piątek nie, bo ci, co wiedzą, że w sobotę zmieniają się turnusy, wyjadą wcześniej, żeby się nie natknąć na tamtych. W niedzielę nie, bo ci z weekendu będą wracać. A w ogóle to najlepiej w poniedziałek o świcie, jak się już to wszystko przewali. Albo jeszcze lepiej we wtorek, bo wielu ludzi przekłada sobie powroty na poniedziałek, żeby nie stać w korkach w sobotę czy w niedzielę. Sprawdzalność przewidywań Wróżki Dróżki nie ma żadnego znaczenia. Wróżką Dróżką jest zazwyczaj ktoś z rodziny. Żona, mąż, teść, szwagier, a wakacyjny powrót do domu i tak kończy się staniem w korkach, kwitowanym z gryźliwym "ty jak już coś wymyślisz" rozlegającym się z fotela pasażera. Trafność wróżb mogłaby się polepszyć, gdyby Wróżki Dróżki podjęły ścisłą współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Gdyby istniała infolinia, z której można skorzystać przed planowanym wyjazdem, dzwoniąc i pytając, którego dnia i o której godzinie wyjechać z Mielna, żeby dojechać do Kutna w niedzielę przed 23. Ktoś powie, że przecież taką funkcję spełniają nawigacje samochodowe, że są specjalne aplikacje. Nic podobnego. Z tych wszystkich nowoczesnych technicznych udogodnień można skorzystać dopiero wyruszając w trasę, a dyskusje z Wróżką Dróżką na temat pory powrotu do domu mogą się zacząć już właściwie podczas podróży na wakacje. Mijając korek stojący na autostradzie w drugą stronę, zaczyna się wróżenie: oj, to trzeba będzie wyjechać już w piątek wieczorem, patrz co tu się w sobotę dzieje. Zawodowym hymnem Wróżek Dróżek jest znana piosenka ludowa "To i hola" z lekko zmienionym tekstem. Jadą goście, jadą koło mego sadu, do mnie nie zajadą, bo już po 9:00.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Nowy Spider-Man, którego wakacyjnie możecie oglądać w kinach, ponoć trzyma poziom, recenzje są dobre, a z nami byli Avengersi. Muzyka Alan Silvestri.
1: Niezła historia.
0: Na Filipinach trwa prawdziwy tenisowy boom po historycznym sukcesie Aleksandry Oali. 21-latka została pierwszą Filipinką, która wygrała turniej rangi WTA, pokonując w finale zawodów w Waszyngtonie najwyżej rozstawioną Amerykankę Jessica Pegula.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Aleksandra Oali błyskawicznie stała się bohaterką narodową. Gratulacje złożył jej prezydent Filipin, Ferdinand Marcos, a legendarny bokser Manny Pacquiao nazwał tenisistkę nową mistrzynią i sercem Filipin. Jej sukces wywołał ogromne zainteresowanie tenisem w kraju, który dotąd żył przede wszystkim koszykówką, boksem i bilardem. Korty tenisowe zaczęły zapełniać się w rekordowym tempie, powstają nowe szkoły dla dzieci, a kluby inwestują w modernizację infrastruktury. Popularność Oali rosła już wcześniej po sensacyjnym zwycięstwie nad Igą Świątek w trzeciej rundzie tegorocznego Wimbledonu. Choć Filipinka odpadła później w 1/8 finału, po powrocie do kraju została przyjęta jak gwiazda sportu. Sama Oali podkreśla, że cieszy ją rosnące zainteresowanie dyscypliną i mówi, że jeszcze kilka lat temu trudno było znaleźć chętnych do gry, a dziś problemem jest rezerwacja wolnego kortu.

0: piękne dźwięki. Max Avery Liechtenstein. Muzyka Star Nation. 9:28, za chwilę wybierzemy się jeszcze z Tomkiem Staniszewskim na bardzo ważne wydarzenie, o którym trochę już w faktach mówiliśmy. Stadnina Koni, Janów Podlaski, tam będziemy. Przed 10:00 jeszcze spotkanie z Przemkiem Semczukiem i jego retrokioska, do tego kilka smaczków muzycznych.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: –18 stopni w Suwałkach, 21 w Poznaniu, 23 w Łodzi, 25 już w Rzeszowie. Temperatura, jak słyszycie, rośnie. Dzisiaj na południu kraju będziemy mieli ponad 30 stopni. Na północy odrobinę chłodniej. Poniedziałek powinien być w miarę pogodny. Trochę deszczu jeszcze na Kujawach i na Pomorzu. Jutro chłodniej, w środę też chłodniej, no ale nadal zdecydowanie powyżej 20 stopni. Mamy nowość. Muzycznie, Władcy Wszechświata, Daniel Pemberton, temat Young Adam, potem Scott McKenzie, a potem na koń, a w zasadzie na konie jedziemy.

0: Scott McKenzie, dźwięki z Forresta Gumpa, przyjemna letnia muzyka, prawda? 9.37, obiecałem konie, niech będą konie, 16 koni sprzedanych za łączną kwotę 1 000 000 euro na 57. aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę 160 tysięcy euro osiągnęła 9-letnia klacz gniada Pila. Wylicytował ją nabywca z Belgii. W tym roku na aukcji nie było gwiazd międzynarodowych pokazów czy czempionek świata lub Europy, tłumaczyła doradczyni dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni arabskich, Anna Stojanowska. Tomek Staniszewski z nią rozmawiał.
1: Proszę nam wierzyć, że po minionych latach naprawdę my nie mamy wielkiego manewru w tym, co mamy przeznaczyć na aukcję. Walczymy o to, żeby zachować hodowlany status quo w stadninach i żeby najcenniejsze konie zostały i żeby można było hodować kolejne pokolenia, ale również, żeby te konie mogły występować na pokazach. W związku z tym naprawdę mieliśmy trudne zadanie, żeby połączyć jakby trzy elementy. Zostawić konie hodowlane, najcenniejsze w domu, zostawić trzon, który będzie w tym sezonie i w przyszłym występował na pokazach, nie uszczuplić bazy, którą mamy, a jednocześnie zaproponować coś ciekawego kupcom. Ta kombinacja, która jest, klaczy młodych, które się najlepiej dzisiaj sprzedały, ale również rzuciliśmy hodowcom kilka klaczy doświadczonych i z karierą hodowlaną. To była nasza propozycja, którą wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie przyciągnąć klientów. Dzisiaj śmiało to możemy powiedzieć, że od początku wyboru tych koni, do końca, do rozpoczęcia dzisiejszej aukcji, wiedzieliśmy, że to nie jest ta oferta nie posiadała gwiazd, takich gwiazd, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Dzisiaj unikaliśmy odpowiedzi na pytania dziennikarzy, czy zostanie pobity kolejny rekord, ponieważ mogliśmy z całym przekonaniem powiedzieć, że nie zostanie pobity kolejny rekord jednostkowy. Nie było w tej ofercie klaczy, która mogła przekroczyć 1 000 000 euro. Nie było klaczy w tym zestawie, która mogła przekroczyć zeszłoroczny rekord, który osiągnęła klacz Adelita. Natomiast mieliśmy świadomość jednego, że ta oferta była średnio bardzo wyrównana. Wszystkie składowe tej oferty to były solidne klacze, pod którym każdy z nas mógłby się podpisać i zabrać je do domu. I myślę, że to zadziałało. Znowu zadziałała jakaś szczerość i uczciwość w stosunku do klientów. Nawet przez moment nie opowiadaliśmy o tym, że mamy gwiazdy. Natomiast mówiliśmy: przyjedźcie, bo mamy solidne konie. I to się stało.
0: Solidne konie, solidne spotkanie, Anna Stojanowska i Tomek Staniszewski. Średnia z całej aukcji Pride of Poland wyniosła powyżej 60 tysięcy euro za oferowanego konia.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: Temat główny z serialu Berlin za nami. Czas na pierwsze w tym tygodniu spotkanie z gazetami sprzed lat. Przemek Semczuk sprawdza, co kryje się pod datą 10 sierpnia.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Festiwal jazzowy w Sopocie przyciągał nie tylko miłośników muzyki. 10 sierpnia 1956 roku w Ekspresie Wieczornym czytamy, że do Sopotu zjechali się z całego kraju bikiniarze i chuligani. Wybijają kamieniami szyby w pawilonie koncertowym, robią burdy w mieście, ostatnio zatrzymywali na ulicy samochody i podnosili je do góry. Kiedy skończy się bikiniarska gorsząca orgia? Zapytuje Ekspres. Przed warszawskim kinem Palladium taśmcowe kolejki, pisze 10 sierpnia 1966 roku Kurier Polski. Powodem jest niemiecko-jugosłowiański film Winnetou. Kolejki zresztą stoją i do innych kin, bo o bilety nie jest łatwo, pomimo że w stolicy działa ich aż 57. A na łamy życia Warszawy 10 sierpnia 1966 roku trafia słynny warszawski bar Flis. Podawano w nim zaledwie jedno danie – flaki. Z powodu tychże flaków został nawet upamiętniony w bedekerze warszawskim Stefana Budrewicza, który życie publikowało w odcinkach w latach 50. Tym razem o Flisie przypomniano również z powodu flaków, a właściwie ich zapachu. Po przenosinach z Chorzej na Marszałkowską okoliczni mieszkańcy zaczęli narzekać na mocno aromatyczne sąsiedztwo. Życie postulowało o nową instalację wentylacyjną bądź dostarczanie do baru już ugotowanych flaczków. Dodajmy, że już nie spróbujemy flaczków z Flisa, dzisiaj w tym miejscu jest Mediateka. A pół wieku temu, 10 sierpnia 1976 roku, czytelników Ekspresu Wieczornego bawiła na pierwszej stronie Syrenka, czyli warszawianka z rysunkowych żartów Gwidona Miklaszewskiego. Tym razem Syrenka, prezentując jednoczęściowy kostium z mocno odsłoniętymi plecami, wyjaśnia, że to zeszłoroczny model, a wygląda inaczej, bo zjadły go mole. Ekspres poleca też brojlery na czterech nogach. Zakład hodowli drobnego inwentarza eksperymentuje z hodowlą królików, które jak dotychczas nie były w Polsce zbyt popularne. A to błąd, bowiem w kuchni francuskiej królik jest cenionym daniem. Próbna hodowla na skalę przemysłową wypadła obiecująco i, jak dowodzi Ekspres, daje szansę nie tylko na urozmaicenie diety Kowalskiego, który lubuje się jak dotąd w schabowym, ale także na uruchomienie rezerw produkcyjnych i eksport za waluty wymienialne. A jak pamiętamy, króliki stały się popularne dopiero w latach 80., gdy z powodu embarga zabrakło amerykańskiej paszy dla kurcząt. Biedne kurczaki nasze, gdy Reagan zabrał im paszę, śmiano się wtedy w kabaretowym programie.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Oscarowa muzyka Ludwig Burs z artysty. 2 minuty brakuje do godziny 10:00. Czekamy już z utęsknieniem na kolejną porcję faktów. Zbiera je dla nas Katarzyna Podraza. Co w faktach?
1: Serdecznie. Na początek fakty zza oceanu. Poderwano myśliwce F-16, by przechwycić samoloty nad klubem golfowym, w którym przebywał Donald Trump. Kierowcy czekają na decyzję rządu w sprawie cen paliw. Co na to politycy? Będą ich komentarze. 3 tygodnie do końca wakacji. Sprawdzimy, czy uczniowie tęsknią już za szkołą.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład 2-metrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Po reklamie.
0: Jest 10:00, czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Katarzyna Podraza.
1: Na początek doniesienia zza oceanu. Myśliwce F-16 zostały poderwane minionej nocy, by przechwycić kilka samolotów, które krążyły nad klubem golfowym w Bedminster w stanie New Jersey. W tym czasie przebywał tam Donald Trump, przekazuje The New York Post. W odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej poderwano maszyny i eskortowano 2 samoloty poza chroniony obszar. Opisano je jako cywilne statki powietrzne lotnictwa ogólnego. Trump udał się do Bedminster w piątek, aby spędzić weekend w należącym do niego klubie golfowym. Nie jest jasne, dlaczego cywilne samoloty naruszyły ograniczenia dotyczące przestrzeni powietrznej nad tym obszarem. Do zdarzenia doszło po serii incydentów bezpieczeństwa oraz prób zamachu na Trumpa.
11: Śledzimy fakty.
1: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj na jeziorze Jagodne koło Giżycka na Mazurach. W zderzeniu skutera wodnego z motorówką zginął 16-latek. Z nowymi faktami reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
12: Według moich nieoficjalnych informacji motorówka płynęła z dużą prędkością w ślizgu, a 16-latek i jego ojciec na 2 osobnych skuterach pływali obok, aby przecinać fale. W pewnej chwili nastolatek uderzył w przód łodzi i niestety zginął na miejscu. Motorówką płynęło małżeństwo z Warszawy. Wszyscy sternicy byli trzeźwi oraz mieli uprawnienia. Policja sprawdza jeszcze, czy 16-latek również miał patent sternika.
1: Kierowcy czekają na decyzję rządu w sprawie cen paliw. Rząd się nie spieszy, bo z podatków płaconych przy tankowaniu pochodzi 15% dochodów państwa. Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował jednak w RMF FM, że jest zwolennikiem ponownego obniżenia podatku VAT na paliwa jako pierwszego kroku do ograniczenia cen na stacjach. Politycy opozycji oskarżają rząd, że cenami paliw łupi Polaków. Polityczne komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
13: Rząd szuka rozwiązań tej sytuacji, ale nie ułatwia tego ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani przede wszystkim prezydent, który skierował do Trybunału sprawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówił mi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
14: To jest bardzo przykre i kiedy wszyscy tankujemy czy wlewamy paliwo do naszych samochodów, musimy pamiętać o tym, że Nawrocki powiedział nie.
13: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że drożyzna jest rządzącym na rękę. Wskazuje przy tym na rekordowe zyski Orlenu.
15: No to na kim oni zarobili? No na nas zarobili, więc co powinien zrobić? No powinien pan premier wsłuchać się w głos Przemysława Czarnka i obniżyć i VAT, i akcyzę. Przecież mógłby to zrobić.
13: Premier zapowiedział w środę, że rząd każdego dnia będzie gotowy, żeby interweniować na rynku paliw. Jak wtedy zaznaczył, z decyzjami poczeka 48 godzin. Na razie żadnej decyzji nie ma.
1: Dziś poniedziałek, 10 sierpnia. 3 tygodnie pozostały do końca wakacji. Uczniowie wypoczywają, ale czy myślą już o powrocie do szkoły?
2: Myślę, co się stanie, jak powrócimy tam.
10: Jak myślisz, co się stanie?
2: Znowu będzie trochę lekcji, będzie się trzeba trochę uczyć.
10: A teraz te 3 tygodnie na co chcesz poświęcić? Na przygotowanie do szkoły, czy jednak wakacje?
2: Chcę jak najwięcej poświęcić z rodziną.
10: Jest coś, za czym może tęsknicie? No już ponad miesiąc wakacji, ponad miesiąc bez szkoły.
16: W sumie to za koleżankami i w ogóle.
17: Za WF-em i za kolegami.
18: Z nauką.
10: Naprawdę?
18: Tak.
10: Czyli za dużo wakacji.
18: Tak.
1: Usłyszał od wypoczywających w Trójmieście uczniów nasz reporter Stanisław Pawłowski. A kto chce już się uczyć, to pogoda będzie sprzyjała nauce na świeżym powietrzu.
0: No, będzie sprzyjała, jak będzie sprzyjała dla tych, co mieszkają na Podkarpaciu i tam 33 stopnie dzisiaj, to tak raczej
1: ale w
0: kursy wieczorne,
1: w cieniu,
0: Pani Katarzyna. Pod lipą na przykład, albo pod dębem. Tak. Polecamy. Katarzyna Podraza wraca z kolejną porcją faktów już za niecałą godzinę, a my teraz zerkamy zgodnie z obietnicą Kasi do pogody. Już teraz jest bardzo ciepło, średnia temperatura w okolicach 24 stopni, najgoręcej w rejonie Rzeszowa, tam stopni 27, najchłodniej obecnie nad morzem w Koszalinie stopni 20, a dzisiaj będą takie miejsca w kraju, gdzie 34 stopnie, najcieplej ma być na Podkarpaciu, na Dolnym Śląsku i na krańcach zachodnich, powinno być pogodnie. 4 minuty po godzinie 10. Goście. W tej godzinie wakacyjnego śniadania mistrzów RMF Classic, tuż przed pierwszym pokazem najnowszego filmu. Na 9. edycji rozpoczynającego się dzisiaj BNP Paribas Green Film Festivalu będzie z nami za moment Ewa Ewart o filmie, o przesłaniu tej opowieści, o powietrzu z powietrzem w roli głównej, o festiwalowych emocjach. Porozmawiam z reżyserką, producentką filmową, dziennikarką już za kilka chwil.
9: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
0: Ale najpierw łyk klasyki nam się należy od pana Griga. Pozdrowienia. Ipergent we fragmencie.

0: Klaus Doldinger i temat z produkcji Okręt. A na naszym statku, co się zowie wakacyjne śniadanie mistrzów, jest już Ewa.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: Ewa Ewart, bardzo się cieszę z tego spotkania. Dziennikarka, reżyserka, producentka filmów dokumentalnych. Na pewno któryś z programów Ewy albo któryś z dokumentów widzieliście. Dzień dobry, Ewo.
2: Dzień dobry, Łukasz. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Do ostatniego oddechu to jest twój najnowszy film dokumentalny, który będzie pokazywany i będzie też dyskusja z tobą i jeszcze z Robertem Ciodykiem, montażystą tego filmu, na festiwalu, który dzisiaj się rozpoczyna. BNP Paribas Green Film Festival. To jest opowieść o tym, jak zanieczyszczenie powietrza nas zabija. No tak. Nie owijajmy w bawełnę.
2: Jak kolektywnie 99% z nas, czyli bardzo dużo, generalnie codziennie oddycha zatrutym, większość z nas zatrutym powietrzem.
0: Jesteśmy w Krakowie i ta historia twoja zaczyna się fabularnie tak naprawdę opowieści od dawno, dawno temu za siedmioma górami, lasami, grupka aktywistów, co się zowie Krakowski Alarm Smogowy, postanowiła coś z tym smogiem w Krakowie zrobić.
2: Tak, no w jakim sensie moje spotkanie ponad 2 lata temu z Polskim Alarmem Smogowym w jakim sensie było inspiracją do tego filmu. Ja byłam wtedy świeżo po filmie, który zrealizowałam na temat kryzysu wodnego i w jakim sensie kryzys związany z tym drugim czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu, powietrzem, no wydał mi się taką absolutnie naturalną kontynuacją. Historia organizacji Polskiego Alarmu Smogowego zaciekawiła mnie bardzo i zainspirowała i bardzo szybko ujrzałam szansę na zrobienie dokumentu, gdzie ta historia Polskiego Alarmu Smogowego i jej działalności wpisałaby się w szerszy kontekst, ponieważ bardzo mi zależało na zrobieniu filmu, który potraktuje kwestię smogu w skali globalnej, bo ten problem to nie jest problem lokalny, to jest absolutnie problem globalny.
0: Dlatego jesteśmy w Polsce, w Republice Południowej Afryki, w Pakistanie, w Chile, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Sporo tych miejsc, to mnóstwo czasu pewnie zabrało wam najpierw zaplanowanie tego, a potem realizacja, bo to rzeczywiście skala globalna, także jeżeli chodzi o realizację dokumentu.
2: Wiesz, no tutaj moim ogromnym sprzymierzeńcem, nie ukrywam, jest moje doświadczenie. Trochę tych filmów zrealizowałam i na pewno poszłam w jakimś sensie bardzo podobnym, zbliżonym scenariuszem, jak w przypadku wody. Zależało mi na 2 rzeczach. Po pierwsze, już jak powiedziałam, pokazać kontekst globalny, pokazać wymiar globalny, ale przede wszystkim nadać temu kryzysowi i temu problemowi ludzką twarz. Wobec czego skoncentrowałam się na znalezieniu zwykłych ludzi, których ten problem dotyka, poprzez pokazanie ich właśnie z perspektywy zwykłego Kowalskiego w skali globalnej.
0: I ten Kowalski, to jest też ciekawe, nie jest tylko biednym człowiekiem właśnie o bardzo anonimowym nazwisku, tylko opowiadasz też historię w Stanach Zjednoczonych, Doliny San Joaquin, gdzie no, wydawałoby się mlekiem i miodem płynąć powinna ta dolina.
2: Dotknąłeś tematu. To było dla mnie największe zaskoczenie, powiedziałabym największy szok, jakiego doznałam podczas na etapie produkcji, na etapie kręcenia zdjęć. Pamiętam, kiedy trafiłam na tą historię. Historia San Joaquin Valley, położonej w stanie Kalifornia, jak wiemy, jeden z najbogatszych, najbardziej barwnych Stanów Zjednoczonych, boryka się z gigantycznym problemem smogu od dekad i to jest związane z czymś, co z reguły nie postrzegamy jako główne przyczyny smogu, to jest rozwój agrobiznesu. I tam trafiłam na niezwykłego bohatera, niezwykłego człowieka, który poświęcił praktycznie całe swoje życie na walkę z tym. I muszę ci powiedzieć, że krążąc po tej dolinie, ponieważ myśmy robili zdjęcia w kilku miejscowościach i on był tam na planie, przed kamerą, był naszym swoistym przewodnikiem po tym problemie, ja miałam wrażenie momentami, że jestem na planie jakiejś dystopijnej opowieści.
0: Tu się na chwilę zatrzymamy do historii, które znajdziecie w filmie Do ostatniego oddechu. Ewy Ewart, za chwilę wrócimy. A jeżeli film chcecie zobaczyć, to na Green Film Festiwalu dziś o 18:00 specjalny pokaz, a potem rozmowa z Ewą i z montażystą tego obrazu. Będziemy razem na Bulwarze Czerwińskim u stóp Wawelu, a do rozmowy wracamy za chwilę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Latro.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Latro. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama!
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.

0: zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

Ewa Ewart cały czas z nami w studio w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Za chwilę wrócimy do rozmowy, ale wcześniej kącik klasyki, a w nim barkarola Offenbacha, a potem fragment z symfonii Adur, Presto i kompozycja pana Nerudy.

0: kącik klasyki za nami, a przed nami festiwal.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: Dziś o 18:00 Bulwar Czerwieński, pokaz na otwarcie festiwalu BNP Paribas Green Film Fest. Do ostatniego oddechu to jest najnowsza propozycja w reżyserii Ewy Ewart. Ewa Ewart, dziennikarka, reżyserka, producentka filmów dokumentalnych, jest z nami. Mówiliśmy o miejscach, w których ten film był realizowany i o różnych trudnościach, ale chciałbym dotknąć jeszcze historii, bo te pojedyncze historie są bardzo ważne. Powiedzieliśmy o Stanach Zjednoczonych, ale jest też przejmująca opowieść 9-letniej Elli, która umiera i której matka tak naprawdę postanawia walczyć w Wielkiej Brytanii o to, by uznano fakt, że dziecko zmarło w wyniku powikłań związanych ze złym powietrzem.
2: 9-letnia Ella jest pierwszą oficjalną potwierdzoną ofiarą smogu. Ma na swoim certyfikacie akcie zgonu wpisane jako przyczynę zgonu zanieczyszczenie powietrza. Muszę ci powiedzieć, że praca z tą historią była chyba dla mnie najbardziej takim, największym emocjonalnym wyzwaniem.
0: Bo też ta figura dziecka bardzo działa tak, emocjonalnie, prawda?
2: Myślę też, że to jest chyba najbardziej, też najmocniejsza część całej opowieści w filmie. Matka tej dziewczynki, Rosamund, która oczywiście jest jedną z naszych bohaterek, z zupełnie niezwykłą postacią, ogromnie mi zaimponowała, jak potrafiła tą swoją niewyobrażalną tragedię przekuć na ten niezwykły aktywizm, działalność. Ona jest dzisiaj uznaną twarzą, uznaną aktywistką, działa w skali globalnej i działa na rzecz innych dzieci, bo jak mówi, że to, że Ella zmarła, że to należy wykorzystać, żeby to przyniosło coś dobrego, miało jakieś przełożenie na sytuację innych dzieci, które również takim powietrzem oddychają.
0: Tych historii jest mnóstwo, będziemy o nich szerzej rozmawiać dzisiaj już na samym festiwalu, bo po pokazie 18:00 spotkanie nam się zapowiada, ale tak się zastanawiałem, oglądając twój film i twój poprzedni film o wodzie, czy dokument ma moc nadal?
2: No wiesz, gdybym ja nie wierzyła, że dokument ma moc, to ja bym po prostu przestała się tym zajmować. To jest coś, co mnie napędza, coś, co mnie nieustannie motywuje, coś, co ciągle wierzę, pomimo może braku wystarczającej ilości dowodów, że mimo wszystko dokument jest w stanie podnieść świadomość, pobudzić i zainspirować do działania. Niech to się przełoży chociażby na działanie jednostkowe, że zainspiruje się takim filmem jednostka, ale tak jak kilka historii w tym filmie pokazało, od jednostek się zaczyna. I od jednostek zaczyna się ta kula śniegowa, to, że zaczyna się rodzić masa krytyczna i w końcu przychodzi taki moment, że ta masa krytyczna zaczyna walczyć o wspólne dobro.
0: Niech się więc masa jednostek zbierze na Bulwarze Czerwieńskim. Dzisiaj wspólnie oglądamy najnowszy film Ewy Ewart, a potem rozmawiamy z reżyserką i z montażystą tego filmu, a jest nim Robert Ciodyk. Kino We Love Cinema do ostatniego oddechu dzisiaj o 18:00 na BNP Paribas Green Film Festiwalu. 9. edycja. Właśnie dziś się rozpoczyna. Ewa Ewart.

0: Dobre tańce w starym stylu, czyli pawana, to za nami w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Do świata mody zaglądamy. Sezon weselny, co widać także w mediach społecznościowych, trwa w najlepsze, w co się ubrać, co jest modne, co pase. Zacznijmy od sukni. Królują ponoć wersje midi i maxi. A jakie kolory są w trendzie? Pastelowe, panie panowie. Maślany, żółty, pistacja, zieleń czy chłodny błękit. Do tego biżuteria duża, masywna, naszyjniki, bransolety o geometrycznych kształtach. Na cieplejsze dni i wesele w plenerze można ponoć zainwestować w coś w stylu boho, czyli luźno, z połączeniem wzorów, naturalnie, lekko. Jakie mamy inne modne opcje? Kombinezony, klasyczne garnitury, w których kobiety też wyglądają świetnie. A jeśli jesteście gośćmi na weselu, jest jedna najważniejsza zasada: nie przyćmić panny młodej. Więc z bielą ostrożnie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.

0: Operasowasz Evangelist na puentę wakacyjnego śniadania mistrzów. Jeżeli macie teraz chwilę przerwy w pracy, zerknijcie na rmfclassic.pl i pomóżcie nam wybrać miejsce, do którego pojedziemy z naszą filmową mapą Polski. Teraz zabawa. Filmowa mapa Polski w RMF Classic i Jadwiga Polus. To nas czeka, a my czekamy na wasze propozycje.
1: Reklama.

0: Metalowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 11. Najnowsze fakty i Katarzyna Podraza.
1: Do rządu do tej pory trafiło ponad 100 uwag do głównej części planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. W tym tygodniu kończą się konsultacje przepisów, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach. Wśród propozycji usunięcia tych aberracji jest wprowadzenie górnych limitów, zarówno zarobków, jak i czasu pracy medyków. Z komentarzami do tych zmian zapoznał się nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Na przykład Związek Powiatów Polskich przekonuje, że proponowane maksymalne 240 zł, a przy dodatkowych zadaniach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza to za dużo. Dyrektorzy lecznic obawiają się, że ten górny limit sprawi, że medycy będą masowo domagać się podwyżek. A lekarze krytykują to, że w publicznym systemie ochrony zdrowia będą mogli pracować nie więcej niż przez 320 godzin miesięcznie. Ten limit szybko się wyczerpie, komentuje dr Łukasz Durajski.
3: To jest przecież praca w szpitalach, na nocnych pomocach lekarskich. 2-3 dni w tygodniu pracy, taki dyżur 24 godziny i właściwie koniec.
2: Do Ministerstwa Zdrowia napływa coraz więcej prośb, by przedłużyć konsultacje i by zmiany rozłożyć w czasie. Rząd chce, by główna część reformy weszła w życie 1 stycznia. Po wakacjach propozycje nowych przepisów mają trafić do Sejmu.
1: Czy rządzący koalicjanci dojdą do zgody w sprawie zmian w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej na antenie RMF FM, ujawniła kulisy negocjacji. Przewodnicząca Polski 2050 zdradziła, w jakiej kwestii koalicyjnym klubom udało się porozumieć.
4: Jest zgoda, jak rozumiem, koalicyjna, żeby złą ustawę zmienić i żeby prawa samorządów były, natomiast powstaje ciągle wątpliwość wobec praw mieszkańców.
5: No ale jako... zaraz, zgoda, pani powiedziała, że jest zgoda koalicyjna, czyli zgoda Koalicji Obywatelskiej jest także w tej sprawie, bo ja słyszę tylko, że jest zgoda Lewicy i Polski 2050.
4: Tak, Lewica przekonała się do naszego stanowiska i to nas bardzo cieszy, natomiast ja też nieformalnie słyszę, że jest zgoda pozostałych koalicjantów na tę część samorządową.
1: To rozwiązanie dla samorządów i wspólnot ma pozwalać m.in. na wyznaczanie obszarów, gdzie najem krótkoterminowy może być prowadzony. Całą poranną rozmowę Piotra Salaka z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz możecie łatwo odnaleźć na rmf24.pl.
6: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów w czasie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Chodzi o interwencję sprzed miesiąca, gdy do siedziby Trybunału weszli funkcjonariusze w asyście prokuratora. Zawiadomienie dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Od dziś w kolejnych miejscach w Krakowie trzeba zapłacić za postój. Strefa płatnego parkowania powiększyła się o 3 obszary. Które to rejony, wskaże Michał Pyclik z Zarządu Dróg.
7: Jeden to są okolice Ronda Matycznego. Tam mamy takie dopełnienie, miejsce, gdzie mieszkańcy narzekali dosyć mocno na to, że ciężko tam zaparkować, ponieważ no, jest to bardzo blisko węzła komunikacyjnego. Wiele osób zostawiało tam samochody na długi czas. Także mieszkańcy mieli problemy z parkowaniem. Drugi taki rejon, to też pod górze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta.
1: A trzeci obszar to rejon krakowskich Błoń. Tam poszerzyła się strefa B i pojawił się nowy fragment pod strefy C. Więcej o zmianach w strefie płatnego parkowania w Krakowie przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony.
0: Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. A na termometrach od 30 stopni do 24 na krańcach północnych. 5 minut po godzinie 11:00, tu RMF Classic. Rozpoczynamy magazyn przedpołudniowy z konkursem Filmowa Mapa Polski. Szczegóły niebawem. Jadwiga Polus, dzień dobry, razem do 14:00, a rozpoczniemy bardzo łagodnie. Intermezzo z opery Rycerskość Wieśniacza Pietra Maskaniego.

0: Muzyka Billa Contiego do filmu Rocky, a wcześniej Pietro Mascagni i fragment opery Rycerskość Wieśniacza. Zabrzmiało intermezzo. 12 minut po godzinie 11.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Zanim zaśpiewa Grzegorz Turna słynną piosenkę Bracka, no to przypomnę wam bardzo króciutko reguły naszej zabawy. Filmowa mapa Polski, konkurs jest nawiązaniem do naszej wakacyjnej akcji w plenerze. Odwiedzamy tego lata z naszym mobilnym studiem wyjątkowe miejsca. Miejsca, które sami zgłosiliście do tej akcji, które to były miejscem kręcenia pamiętnych scen filmów polskich i zagranicznych, ale także seriali. A konkurs jest nawiązaniem do tej akcji, którą tak bardzo ciepło przyjęliście. I w tym konkursie pytamy właśnie o miejsca lub miasta, które były filmowymi planami. No i dziś będę was naprowadzać na kolejne tak wyjątkowe miejsce, zgłoszone przez jedną z naszych słuchaczek. Podpowiedzi przynajmniej raz w godzinę, najbliższe około 11.30, a finał około 14.30. Wtedy poznacie i to tajemnicze miejsce, i laureata dzisiejszego wydania konkursu Filmowa Mapa Polski. Gorąco zapraszamy.

0: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
0: Po reklamie.
15: RMF Classic. Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu.

0: Muzyka Fryderyka Chopina to była Etiuda Cismol opus 10, numer 4, a grał Bruce Liu. Słuchajcie RMF Classic, 11.30 na zegarach.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Dziś zabieram Was do miejsca, które od niemal dwóch stuleci udowadnia, że potrafi zagrać niemal wszystko. Wojskowy fort, więzienie, tajną bazę, a nawet miejsca, których no, w rzeczywistości nie było. To jedno z największych i najlepiej zachowanych historycznych obiektów w Europie. Mury mają ponad 30 km długości, a z lotu ptaka przypominają ogromną rozgwiazdę. Nic dziwnego, że zakochali się w tym obiekcie filmowcy. Powstawały tu między innymi zdjęcia do filmu 1920 Bitwa Warszawska Jerzego Hoffmana, także wiele produkcji wojennych i historycznych. Leży w wyjątkowo strategicznym miejscu i o tym też Wam chcę kilka rzeczy opowiedzieć, bo to dobra podpowiedź. Leży u ujściu Narwi do Wisły, niedaleko także ujścia w Krym. Kto kontrolował ten punkt, mógł kontrolować ważne przeprawy rzeczne i szlaki prowadzące w stronę Warszawy oraz dalej na wschód i północ. Już podczas potopu szwedzkiego Karol X Gustaw docenił walory tego miejsca i urządził tu bazę wojskową. Czy wiecie, o jakim miejscu mowa i w jakiej miejscowości? Piszcie, korzystając z formularza na podstronie konkursu Filmowa Mapa Polski na rmfclassic.pl. A już teraz zaśpiewa dla Was Bryan Adams.

0: Byłaby absolutnym pewniakiem, gdyby nie to, że od początku sezonu zmagała się z problemami zdrowotnymi.
1: I tak naprawdę powinna być bardzo zadowolona, że mogę biegać bez bólu i nie chciałabym już gonić tego wyniku, bo naprawdę czuję się dobrze.
0: Przy odrobinie szczęścia nasi lekkoatleci powinni poprawić wynik medalowy sprzed 2 lat w Rzymie. Wtedy przywieźli z Mistrzostw Europy 6 medali, w tym 2 złote. Nawiązać do 14 krążków, w tym aż 8 złotych sprzed 4 lat w Monachium, będzie już jednak niezwykle trudno.
2: Trzymamy mocno kciuki za naszych zawodników, a z kolejnymi faktami klasik wracamy już za niecałą godzinę.
3: Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, burze i opady gradu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 30 do 33 stopni, nieco chłodniej na północy od 26 do 29 stopni, najchłodniej na krańcach północnych około 22.
4: Lato pełne gwiazd. Z RMF Classic.
5: Hi, I'm Kylie Minogue.
6: Hi, I'm Katie Melua.
7: Hi, I'm Robbie Williams.
8: Hi, this is Sting.
9: Hi, this is Pat Metheny.
10: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Była to muzyka Henryka Kuźniaka do filmu Seks Misja, a wcześniej Dirty Dancing i piosenka, która przypomniała nam jedne z najpiękniejszych kadrów tego filmu. Niebawem muzyka Stinga do filmu przyrodniczego The Living Sea, a wkrótce także usłyszycie ostatnią w dzisiejszym wydaniu programu Filmowa Mapa Polski podpowiedź w konkursie, w którym tropicie wyjątkową filmową lokację ukochaną przez polskich i nie tylko polskich filmowców. Szczegóły około 13.30. Zostańcie z RMF Classic. Teraz nowość z naszego repertuaru. Być może już mieliście okazję zobaczyć nowego Spidermana. Michael Giacchino skomponował muzykę do tego filmu.

0: reklama.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku tylko z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego mozzarella Classic Delicate 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Tu wakacyjne RMF Classic, niebawem kojący głos Sade w piosence zatytułowanej By Your Side, a teraz muzyka Camila Saint-Saënsa, fragment utworu Karnawał Zwierząt, Vernon Henley i New Philharmonia Orchestra.

0: Muzyka Antonia Rossettiego to Presto Sinfonii C-dur. Słuchacie RMF Classic, 13.30 na zegarach i przed Wami już teraz ostatnia podpowiedź w konkursie Filmowa Mapa Polski.
1: Filmowa Mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
0: Tropicie nazwę miejsca, o którym dziś opowiadam, to miejsce ukochane przez filmowców. Na zakończenie więc jedna podpowiedź, która mam nadzieję rozwieje wszelkie ewentualne wątpliwości. Mówi się o niej, że ma własne legendy. Podziemne korytarze, nieodkryte zakamarki. Przez lata stacjonowały tu dziesiątki żołnierzy, a dziś głównie pojawiają się miłośnicy historii, ekipy filmowe. To jedno z tych miejsc, które kamera po prostu kocha. Nieprzypadkowo wybierają je twórcy kina historycznego. Monumentalne ceglane mury, ogromne dziedzińce, wojskowa architektura. To wszystko pozwala przenieść widza w różne epoki, niemal bez komputerowych efektów. Gdy oglądacie na ekranie wojskową twierdzę, bardzo możliwe, że właśnie to miejsce gra główną rolę. Zrealizowane w tym miejscu były zdjęcia do takich produkcji jak Miasto 44, Róża w ciemności, Ceka Dezerterzy Janusza Majewskiego z roku 86, Pan Tadeusz, 1920, Bitwa Warszawska Jerzego Hoffmana, Czas honoru, Killer w reżyserii Juliusza Machulskiego i wiele, wiele innych. Jeśli wiecie, o jakim miejscu mowa, zapraszam na podstronę konkursową na rmfclassic.pl. A już teraz Shade.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 65 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Mick Jagger i Rolling Stonesi, Angie w wakacyjnym RMF Classic. Za nami 57. już aukcja koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim. W tym roku sprzedano konie za łączną kwotę 1 000 000 euro. Najdroższa klacz Pila została wylicytowana za 160 tysięcy euro. Za nami także 48. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. Wzięło w nim udział prawie 130 koni i jest to nowy rekord Europy. Mówiła o tym w Janowie Podlaskim marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która objęła pokaz honorowym patronatem.
1: Najbardziej cieszy mnie to, że odbudowujemy markę tego miejsca i na nowo ludzie tutaj wracają, budujemy wiarygodność. Jest to zasługa ludzi, którzy tutaj pracują, bo przecież to jest 48. edycja stadnina w Janowie, ma ponad 200 lat, więc to jest bardzo, bardzo długa historia, która pokazuje, że musi być miłość do koni, doświadczenie, wiedza i to się tutaj teraz dzieje, więc cieszę się, że widzowie wrócili, kupcy i że marka konia z Janowa rośnie, ale także Polski, bo to jest także nasz symbol, nasza marka.
2: To jest właśnie, trochę nam to umyka, że to jest dobra polska marka.
1: Bardzo dobra marka polska, z której możemy być dumni. Poza tym dla Polaków koń zawsze miał wyjątkowe znaczenie, więc tym bardziej ta marka powinna nas wszystkich cieszyć, tylko wymaga to staranności, odpowiedzialności i pozwolenia pracować ludziom, którzy się na tym znają.
2: A trochę tak jak marszałek mówiła, przez 8 lat pozwoliliśmy światu, żeby nam trochę uciekał. My nie za bardzo chcieliśmy go gonić. Na szczęście ta sytuacja się zmieniła i myślę, że ta frekwencja przy Narodowym Pokazie, prawie 130 koni zgłoszonych do tego pokazu, świadczy, że powoli polska hodowla rozwija się.
1: Znaczy rzeczywiście mówił pan o tych minionych 8 latach, to nie było tylko, że świat nam uciekał. Ja nie wiem w jaki sposób, ale zaczęto niszczyć to wszystko, co tutaj się znajdowało, a odbudowa wymaga czasu. Dlatego cieszę się, że dzisiaj mogłam wręczyć nagrodę klaczy, która urodziła się już tutaj, w tym miejscu.
2: W Janowie Podlaskim.
1: W Janowie Podlaskim, już pod nowym zarządem. Rzeczywiście przepiękne.
2: To była ogromna radość w Janowie przed momentem, kiedy ten pierwszy czempionat otwierający dzień, właśnie główna nagroda przypadła klaczy z Janowa Podlaskiego. Ogromnie cieszący się, zadowolony prezenter Mateusz Tokarski. Myślę, że pełna satysfakcja, przynajmniej z tego otwarcia.
1: Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że z roku na rok będziemy z coraz większą dumą mówili o tym miejscu. Nie tylko my w Polsce, ale że świat sobie przypomni, że najpiękniejsze konie arabskie są tutaj w Janowie, w Polsce.
0: Z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską rozmawiał w stadninie Janów Podlaski dziennikarz RMF FM Tomasz Staniszewski. Autor muzyki do filmu Mustang z Dzikiej Doliny, tymczasem Hans Zimmer i jego temat z zupełnie innej produkcji Sherlock Holmes. To jest wakacyjne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody. Wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzę, jakie drzewa kandydują do miana warszawskiego drzewa roku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama. Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol!
8: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
7: Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
0: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Reminiscence, ta właśnie kompozycja Floriana Christla. To jest wakacyjne RMF Classic i w te wakacje nad naszym polskim Bałtykiem ludzie nie tylko plażują, o ile aura pozwala, nie tylko po lasach wydmowych spacerują czy na rowerkach jeżdżą. Sporo rodaków poszukuje bursztynu, a to przecież nie tylko pamiątka z wakacji czy element biżuterii. Ten skarb z głębin Bałtyku kryje w sobie substancję, która skutecznie łagodzi ból i buduje odporność. Ta ukryta w żywicy moc to oczywiście kwas bursztynowy. Nieoszlifowany kamień bursztynu redukuje hormon stresu, kortyzol, więc nie tylko ciało, ale także psychika zyskuje dzięki bursztynowi. Podpowiem wam, że najlepsze bursztynowe łowy są po sztormach na Mierzei Wiślanej, na Wyspie Sobieszewskiej i na plażach Ustki i Kołobrzegu.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Opowieści z Narni, ten właśnie film z muzyką Harry'ego Gregsona Williamsa, to za moment już w naszym kinie. Teraz Free Guy, tak w tym filmie śpiewa Frankie Valli.

Opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa. Ten film to muzyczne tematy Harry'ego Gregsona Williamsa. Filmowe kadry z Serengeti, kadry z filmu E.T. to także przed nami w wakacyjnym RMF Classic. Za chwil parę już te filmowo-muzyczne propozycje. Na razie wielki przebój Maurycego Ravela, Bolero i pod batutą Charlesa Dutoit, Orkiestra Symfoniczna z Montrealu.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Z wiatrem we włosach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.